0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamenco-radio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: En el año 2016, Julián Estrada lanzó el disco Naturaleza Flamenca. Con la guitarra de Dani de Morón y el acompañamiento de Agustín Díazera en la percusión, los hermanos Gamero y los Mellis en las palmas y jaleos, Julián Estrada hace el polo de Tobalo y natural.